0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？谁掌握

9m, 타가다 타가다 타가다 타가! 나스펫!

Was it even worth?

Ah,

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimasz. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Historia jednej piosenki wita Was Alicja Szczygieł. Dzisiejszy wieczór poświęcony będzie utworowi Kairon Elim. Do audycji wprowadziła Was już Olga Popowa swoją aranżacją utworu, o którym Wam dzisiaj opowiem. Myślę, że wszyscy doskonale znają tą rosyjską pianistkę mieszkającą w Czarnogórze. Na swoim kanale prezentuje ona covery Dimasza i innych artystów, do których pisze również nuty. Od niedawna współpracuje także z naszym chórem The Voices, aranżując i akompaniując jemu w utworze Mahabad Birmahan i Ikanaide. Zanim jednak wrócimy do utworu Kairon Elim, chciałabym przypomnieć, że Wy również uczestniczycie w tworzeniu naszego radia. To dzięki Waszemu wsparciu rozwijamy się i działamy. Utrzymujemy się z dowolnych wpłat oraz darowizn, dlatego będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą przez Was kwotę. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i systemu Patronite znajdziecie na stronie naszego radia. A teraz powróćmy do dzisiejszego utworu.

0: Za oknem piękna wiosna. Nasze serce raduje śpiew ptaków, roślinność pięknej, soczystej zieleni i kwiaty we wszystkich kolorach tęczy. Zaczynamy planować wakacyjne podróże, spotkania z przyjaciółmi czy wyjazdy na koncerty Dimasza i innych lubianych artystów. I aż trudno uwierzyć, że zaledwie 3-4 lata temu nie mogliśmy sobie na to pozwolić. COVID-19 zawładnął naszym życiem, zabierając zdrowie, bliskich i wiele drobnych codziennych radości. Te czasy już zawsze będą kojarzone ze strachem, samotnością i izolacją społeczną. Tamte trudne dni, gdy w Kazachstanie wirus zbierał największe żniwo, przyczyniły się do powstania Kajran Elim. Pewnego lipcowego poranka napływające informacje o kolejnych ofiarach choroby natchnęły Renata Gajsina do skomponowania tej przejmującej melodii, do której słowa napisał Oral Beisengir i Daniyar Aldabergen. To szczególne dzieło z przesłaniem, podtrzymujące na duchu, dające nadzieję. Posłuchajmy tej pierwszej wersji utworu w aranżacji Irlana Bekczurina, która wraz z teledyskiem pojawiła się na kanale Dimasza 9 sierpnia 2020 roku.
1: Алтай мен Атырау, Шайх пен Іле, Алатау мен Сарарқа дәуірімнің дәуіріні болған жерімнің кеңдігін айтам. Алқалы көшті бастаған түркі дүниесінің бесігі ұлы ұлдарын айтам. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің құйдырғы қалама қаздырады алмаған, тоздырады алмаған мінезі мәрт, көңілі шомарт, тархан есі бар. Ұлы даланың бөгділер біле бермейтін, өзгілер де сезе бермейтін киесі бар.

Kajran Elim Dimasz nie prześlizguje się między swoimi zakresami i nie ma na sobie oszałamiającego kostiumu, gdyż to pokorna modlitwa płynąca z głębi serca. Dzieli się z nami swoimi przeżyciami, niepokojem o los ojczyzny, świata i ludzi żyjących w trudnych i niespokojnych czasach. Dopełnieniem jego ekspresyjnego głosu jest teledysk wymyślony i wyreżyserowany przez samego artystę i operatora Azamata Dulatowa. Wykorzystano w nim malownicze miejsca regionu Aumaty, które doskonale wyrażają nastrój i treść piosenki, a korekcja kolorów zastosowana w klipie i efekty specjalne dodatkowo potęgują ten emocjonalny przekaz. Cała ekipa, od makijażystów po operatorów i reżyserów, z wielkim zaangażowaniem podeszła do tego projektu, który został zrealizowany w bardzo krótkim czasie. Utwór skłania nas do refleksji nad naszym stosunkiem do ziemi, do historii i drugiego człowieka. Sceny batalistyczne udostępnione przez Kazach Film przypominają, że nasi przodkowie również walczyli o przetrwanie i wolność. Czy we współczesnym świecie jest inaczej? 2 lata temu, pod wpływem przerażających informacji napływających z Ukrainy, Anar Kazet Omirzak, Kazaszka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, inspirując się utworem Dimasza, zadedykowała swoją wersję Karyan Elim niewinnym ofiarom tego konfliktu. Jej tekst różni się od oryginału, ale przesłanie jest podobne, mówiące, że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi tej ziemi.

Kajran Elim zachwyca, wzrusza i inspiruje. Utwór Dimasza wybrał również młody łyżwiarz figurowy Jan Vulcain z Francji. W sierpniu 2021 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów w jeździe figurowej na lodzie wykonał swój program właśnie do tej piosenki. Sportowiec zainteresował się twórczością Dimasza dzięki tragicznie zmarłemu łyżwiarzowi Denisowi Ten, przyjacielowi artysty. A za chwilę usłyszycie innego, niezwykle utalentowanego młodego człowieka i jego wersję Kajran Elim. Aleksander Wolokitin jest uczniem szkoły muzycznej w mieście Temirtau w Kazachstanie. Zajmuje się muzyką klasyczną, ale w wolnym czasie ze słuchu tworzy covery fortepianowe swoich ulubionych piosenek. Posłuchajmy teraz Kajran Elim w aranżacji Aleksandra Wolokitina.

A teraz pragnę przedstawić Wam urodzonego w 2010 roku kolejnego nastolatka z Kazachstanu. To Dawid Czarlin, uczestnik festiwalu Bakety Bala w 2022 roku i uczestnik konkursu Eurowizji Junior również w 2022 roku, który odbywał się w Erywaniu. Poza śpiewaniem Dawid lubi taniec, podróże, narty, tenis i szachy. Mieszka w Almaty i chociaż ma zagraniczne korzenie, to jak twierdzi, duszę ma kazachską.

Wysłuchaliśmy już dzisiaj premierowego wykonania Kajrana Elim Dimasza. Za chwilę przypomnę wam koncertową wersję tego utworu. Wersję, która dla mnie jest wyjątkowa. To Kajran Elim z niezapomnianego koncertu w Pradze. Myślę, że to jeden z jego najlepszych koncertów, na którym byłam. Dimasz był bardziej radosny, wylozowany, żartował, dużo biegał, a nawet wspinał się na rusztowania. Kajran Elim z Pragi, a szczególnie fragment jego wokalizy z Kobyzem, był niezwykle poruszający. Zaśpiewany delikatnie i przejmująco, miał w sobie wielką moc. Dimasz chyba nigdy wcześniej nie śpiewał tego utworu tak żarliwie, jak zaśpiewał w Pradze. Posłuchajmy.

Wspomniany wcześniej kobys od starożytności był świętym instrumentem, zwierciadłem ludzkiej duszy. Solówki Olżasa Kurmanbeka, grane na kobyzie, sprawiają, że nasze serca i dusze płaczą, jakby ten instrument był głęboko w nas zakorzeniony. Jednym z najbardziej charakterystycznych i chwytających za serce momentów Kairan Elim jest właśnie partia zagrana na kobyzie, która nadała melodii własne, niepowtarzalne brzmienie. Skrzypce, podobnie jak kobys, potrafią ścisnąć nasze serca do bólu i przeniknąć do każdej komórki naszego ciała. Posłuchajmy na zakończenie ostatniego coveru Kairan Elim, tym razem zagranego na skrzypcach przez Shang Shen z San Diego. Ciekawa jestem, czy jej aranżacja będzie dla Was równie intensywna emocjonalnie.

0: Być może teraz, kiedy słuchamy Kairan Elim, w każdym z Was na nowo rozpalają się emocje. I być może wracacie do czasów kwarantanny i strachu o bliskich. A może teraz, po latach, utwór ten jest dla Was pełną nadziei i troski iskrą, która daje siłę w ciężkich chwilach. Opowiedzcie nam o tym w komentarzach i podzielcie się swoimi wspomnieniami z Kairan Elim. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin o północy, następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, w poniedziałek o 4:00 rano i we wtorek o godzinie 10:00. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji w stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21:00, zapraszam na nową historię jednej piosenki. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała Alicja Szczygieł i Sylwia Nawrocka, prowadziła Alicja Szczygieł, wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

Kramer. Ach ja! Hadi hadi.

0: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze Radia Dimasz, do wysłuchania audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Urszula Włodarska. Dzisiaj będę czytać fragment książki Adolfa Januszkiewicza pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i dziennik podróży w opracowaniu Haliny Geber. Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z Wrocławia w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28. Zapraszam do słuchania. List czwarty. Do brata Januarego. Uroczysko Kak, 22 maja 1846 roku. Kochany January, skończywszy wszystkie nasze przygotowania do stepowej podróży, dnia 19 o godzinie 1 po południu stanęliśmy nad brzegiem Irtysza, który w tym roku z przyczyny sparcia się lodów podniósł się był do wysokości, jakiej nie pamiętają mieszkańcy Semipałatyńska. Bogaty jeden kupiec kirgiski, mający swój dom na drugiej stronie rzeki, w tak zwanej Tuszkińskiej Słobodzie, dowiedziawszy się o chwili naszego wyjazdu, przybył tu umyślnie dla poznania się z Wiktorem i zaproszenia go do siebie na herbatę. Po zwykłych frazach azjatyckiego powitania powiedział mi: gdybym tyle dobrego nie słyszał o tobie, nigdy bym nie wyjechał na spotkanie twoje, bo powiem ci szczerze, że chociaż u mnie bywają znakomite figury, jako to Esauły, pułkownicy, generałowie, lecz ja nie zwykłem dla nich ruszać się z miejsca. Po takim komplemencie siadł w łódkę i popłynął do siebie, a my, pożegnawszy się ze znajomymi, Semipałatyńskiem i Syberią, które to pożegnanie nie obeszło się komderyzą zgodnie z oczekiwaniami, bez szampana, weszliśmy na prom utrzymywany przez Tatarów i pomimo nadzwyczajnie jeszcze wielkiej wody, po godzinnej żegludze, której część znaczną przespałem, stanęliśmy na kirgiskim brzegu. Tu zastaliśmy tabun koni pod naszą karocę i kozaków, składających nasz zbrojny orszak. Oczekujące już na brzegu drożki, lekkie powoziki, zawiozły nas do owego kupca, u którego zabawiliśmy z godzinę, przyjęci gościnnie urukiem, kiszmysem, figami i niestety znowu szampanem. Znowu Montebello, wypchnąwszy tęgo zaszpuntowany swój korek i cisnąwszy go poza kotarę łoża, za którą kryły się skromnie czarnookie dziewice Mahometa, wpadł z szumem do długich kielichów i my, nieszczęśliwi, musieliśmy wychylać je ze zdrowia gospodarza, pomyślny powrót jego karawany z Taszkini, nareszcie za zdrowie własne i szczęśliwą podróż. Po tych libacjach wsiedliśmy do powozu i piątka kirgiska poniosła nas w step po karawannym szlaku wiodącym do Czuguczaku, a Kirgizy i kozacy, towarzyszący nam konno, puścili się cwałem. Mimowolnie przyszedł mi na pamięć wiersz: wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, lecz nie mogłem go dopełnić następnym. Wóz nurza się w zieloność i jak budka brodzi, gdyż przeciwnie, step żółty, równy, zarosły tylko lichą trawą i piołunem, rozciągał się na wszystkie strony. Napotkaliśmy wszakże kilka niw uprawnych. Trzy czy cztery razy przemieniwszy konie, które nieprzyzwyczajone do homonta, po kilku wiorstach jazdy ustawały i wlokły się zaledwie. Ku wieczorowi zdążyliśmy do pierwszego aułu, stojącego w bliskości mogiły Bazaja, na uroczysko Karawan Kul. W kwadrans postawiono nam jurtę, w której pierwszy raz w tym roku piliśmy kumys. Ów szampan kirgiski, a pod osłoną jej ruchomego sklepienia, pierwszą noc przepędziliśmy w stepie. Nazajutrz krzyk bydła, owiec, kaczek, przypiórek i skowronków zbudził mię jeszcze przed wschodem słońca. Nim wstał Wiktor, wyszedłem ze strzelbą ku pobliskiemu jezioru. Jeden z okrążających mię Kirgizów, blady jak trup, uskarżał się, że mu kursak propał, co miało znaczyć w jego kirgisko-rosyjskim języku, iż cierpi straszliwe bóle w żołądku i prosił mię o lekarstwo. Lecz drudzy jego towarzysze twierdzili, że mu żadne lekarstwo nie pomoże, gdyż jest opętany od diabła. Po powrocie moim z jedną kaczką, zjadłszy bez chleba kęs baraniny na drogę, ruszyliśmy w dalszą podróż. Ja w asystencji mego fligel-adiutanta Amantaja Konno, a Wiktor z rządcą uwag kirejewskiej włości, poważnym starcem, dużo przypominającym żydowskich rabinów Kanajem, w powozie, co niezmiernie uszczęśliwiło naszego Kirgiza, który tę grzeczność Wiktora uważał za zaszczyt, podnoszący go wysoko w oczach rodaków. Jakkolwiek to zaspokojenie miłości własnej musiało go niemało kosztować, bo sam później przyznał się Wiktorowi z uśmiechem, że przez całą drogę siedział jak na torturach, nie znając w życiu swoim innej jazdy prócz wierzchowej. Pierwszy to raz po 6 latach siedzącej pracy siadłem na koni i w czas niesłychanie gorący puściłem się po stepie. Amantaj, nie mogąc ukryć swej radości, że odetchnął świeżym powietrzem rodzinnej pustyni, hasał na swym rumaku na wszystkie strony i cieszył się jak nasz student jadący na wakacje. Ja nie mniej przyjemnego doznawałem uczucia, pomimo tęsknych myśli, które na wspomnienie rodzinnego kraju cisnęły się tłumem. Jechaliśmy brzegiem jeziora Karawan Kul, na którego wysepkach ma być tyle gniazd kaczek, gęsi, łabędzi, że nie masz wolnego miejsca dla stopy człowieka. Kanaj z tego względu zrobił uwagę zdolną samego Jeffroy Saint-Hilaire nabawić kłopotu, jakim sposobem ptak wśród takiego mnóstwa trafić może do swego gniazda. Za jeziorem, w niewielkiej odległości, błękitniały góry Dżelbigedał, w niektórych jeszcze miejscach upstrzone śniegiem. Grząski grunt moczarów, znanych w Syberii pod imieniem sołońców, niezmiernie utrudniał jazdę, zwłaszcza w teraźniejszej porze roku, i zmuszał nas często wstępować do aułów dla przemiany koni. Te odwiedziny nie zawsze przypadały Kirgizom do smaku. W jednym aule cała ludność wyraziła swoje nieukontentowanie z tego powodu naszemu baszczy, przewodnikowi, który nas skierował tamtędy. Płeć nawet piękna łajała go bez litości, a jeden ze starszych wystąpił z taką apostrofą. Cóżeś zrobił dobrego? Czy się godziło tak wielkich panów narażać w dzisiejszy upał na pragnienie, wiodąc ich po drodze pozbawionej dobrej wody, kiedy miałeś krótszą i lepszą? Nareszcie, po kilkugodzinnej podróży, przebywszy w pław bystry czar, stanęliśmy na uroczysku Kak, w pośród koczowisk Aikimbet Siwan Kirejów. Tu powitał nas ich rządca Biseke i wprowadził do obszernej, od kilku już dni przygotowanej dla nas jurty. Pierwsza ta galopatka tak mnie zmęczyła, że zsiadłszy z konia i wychyliwszy 2 chińskie czasze kumysu, oblany krwawym potem, doznałem coś na kształt mdłości. Nie mogąc utrzymać się na nogach, rozebrałem się do koszuli i palnąwszy znowu kumysu, rzuciłem się na koszwę, pragnąc we śnie znaleźć pokrzepienie, lecz zbyteczna ustałość i upał długo mi zasnąć nie pozwoliły. Pod wieczór jednak uczułem się lepiej. Ręce tylko i nogi, odzwyczajone tyle lat od konnej jazdy, bolały niemiłosiernie. O zmroku wzięliśmy się do herbaty, lecz jakże gorzko przygotowania nasze do niej skompromitowane zostały, kiedy Amantaj biegł z raportem, iż w studni wykopanej na słonym gruncie konie i bydło tak zmąciły wodę, że niepodobna jej użyć do imbryka. Trzeba więc było czekać wieczerzy, w czasie której Wiktor, jako doskonały znawca kirgijskiej etykiety, surowo mi ją zgromił za przestąpienie jej prawideł. Podstawiłem bowiem ręce razem z Wiktorem dla wspólnego oblania ich wodą. Należało zaś, o czym nie wiedziałem, obmyć je każdemu z osobna. I to nie stojąc, lecz przysiadłszy do ziemi. I drugi, również ważny błąd. Poważyłem się, zgłodniały jak pies i jak to zwierzę, ogryzać gnat barani, kiedy człowiek dobrze wychowany powinien obrzynać go psiakiem, nożykiem wiecznie dla tej potrzeby wiszącym u każdego Kirgiza przy pasie. Pomimo tej reprymendy, dziwnie mi się smacznymi wydały i tostik, opiekana pierś barania na węglach, kunyrdak, rodzaj z razików podsmażanych w baraniej tłustości i biszparmak, siekaninka z baraniego mięsa, gotowana w szurpie, to jest zupie z baraniny, i kazy, końskie kiełbasy i tym podobne delikatesy kirgiskiej kuchni. W nocy śniły mi się wprawdzie forszmaki, bifsteki, blancmange, desery z mleka, galarety i różne specjały semipałatyńskich obiadów, lecz ani te wspomnienia cywilizowanej gastronomii, ani nawet bezskuteczny napad barantarzy, rabusiów na tabun koni naszego gospodarza nie zdołały mnie zbudzić ze snu głębokiego, który do reszty pokrzepił moje siły. Gdyśmy po wieczerzy zapalili cygara, Kirgiz jeden, ciekawy, zapytał Wiktora: co ty palisz? Cygaro. Co to jest cygaro? Tytuń skręcony. A ile on kosztuje? 5 kopiejek. A ile w dzień tych cygar wypalisz? Czasem 15. O głupcze, lepiej byś te pieniądze schował do kieszeni. Na takie dictum acerbum nie było co odpowiedzieć. Nazajutrz z rana zawył wiatr straszliwy i deszcz lunął, lecz około południa niebo się wyjaśniło, a słońce w okamgnieniu prawie osuszyło rozmiękły step. Wyszedłem z jurty rozpatrzyć naszą okolicę. O jakże pusta, nudna, bezdrzewna, gdzieniegdzie tylko kolące krzaki karagajniku i siniejący w oddali czelbigetał urozmaicały tę pustynię. Ale jeżeli widok nieożywionej niczym natury naprowadzał tęsknotę, za to z drugiej strony tłum Kirgizów przybyłych z sąsiednich ałów odpędzał smutne myśli i nieskończenie mnie zajmował. Powodem zgromadzenia się Kirgizów była sprawa, dla której właśnie tu przybyliśmy, a którą opowiem ci w krótkości. Kilku Kirgizów w imieniu własnym, jako też 45 swych współbraci, podało prośbę do pogranicznego naczelnika, uskarżając się, iż Bisekę z tytułu rządcy włości gnębi ich i uciemięża. I domagali się, aby na miejsce jego pozwolił wybrać starszynę Kojczubaja. Pograniczny naczelnik, chcąc się przekonać o słuszności tych skarg, poruczył Wiktorowi wniknąć na miejscu w istotę rzeczy i zwrócić szczególniej uwagę na to, azali te skargi nie są wymysłem Kojczubaja, który rok temu starał się o ten urząd, lecz większością głosów odepchniętym był od niego. Sprawa ta zabrała nam kilka dni czasu, albowiem dwa przeciwne i zawzięte na siebie stronnictwa stanęły do walki. Obudzone były wszystkie interesa i namiętności. Co chwila występowali mowcy i niektórzy z tych stepowych Demostenesów zachwycali mię swoją jędrną i pełną energii wymową. Starszyna Toukumbaj i sam Biseke uginaliby czoła pod ciężarem laurów, gdyby żyli w dawnej Grecji lub Rzymie. Lecz żebyś miał lepsze pojęcie o tych publicznych rozprawach w pół dzikiego ludu, skreślę ci je pobieżnie. Skoro Kirgizy napełnili naszą jurtę, Wiktor zagaił posiedzenie stosowną przemową i opowiedziawszy im treść prośby podanej pogranicznemu naczelnikowi, zapytał, kto ją układał i pisał. Wszyscy jednozgodnie zawołali, że autorem jej jest przyboczny sekretarz Kojczubaja, młody mułła, co ten ostatni potwierdził wyznaniem, że w rzeczy samej projekt skargi ułożył podług słów starszyn, którzy na niej wycisnęli swe pieczęcie, a plebs postawił swe tangi, znaki rodów. Na prośbie zaś przepisanej na czysto sam wyręczył jak pierwszych, tak drugich, kładąc ich pieczęcie i tangi. Wtem kilkudziesiąt Kirgizów podpisanych na prośbie wrzasnęło, aż się jurta zaczęsła, że nie mając najmniejszej pretensji do Biseki, nigdy udanych swych znaków nie stawili przeciw niemu i że nawet kilku z nich przed 10 laty umarło.
2: Po takiej protestacji jeden ze starszych, człowiek średniego wieku, biedny, lecz szlachetnej powierzchowności, z bystrymi i czarnymi jak węgiel oczyma, imieniem Toukumbaj, który dotąd milczał, nie mogąc dłużej wstrzymać swego oburzenia i niecierpliwości, po kilkakroć splunąwszy i zatarłszy dłonie, powstał i w zapale najżywszego uniesienia przypisywał intrygom Kojczubaja całą tę skargę Biseke. Twoja to sprawka, Kojczubaju. Tyś to pragnął od dawna zarządzać naszą włością, lecz my, znając dobrze twoje przymioty, odrzuciliśmy ciebie. Dzisiaj chcesz nam gwałtem narzucić się znowu, byś zasiał między nami niezgodę, zamącił pokój ludu i sprowadził śledztwo. Z twojej to łaski tylu Kirgizów musiało rzucić swoje jurty, swoje tabuny, dzieci i żony, jechać w czas roboczy z dalekich aułów. Niektórzy nawet przyszli pieszo. Wszyscy muszą znosić trud i głód. Tu się zebrali i obiedli biedny aół, nie mający sam co jeść. Ty to, chcąc koniecznie zostać naszym ilbilanczym, zarządcą, latałeś do Omska lizać nogi i progi pogranicznego naczelnika Turanbeka i Kurbanaka. Ty to za Irtyszem nie szczędzisz pochlebstw Rosjanom, za 20 rubli kupioną szablę z felcechem przyczepiwszy do boku i powiesiwszy na szyi jakiś order drewniany, fanfaronujesz i grasz rolę wielkiej figury przed Kirgizami. O ine ine sige im, ja twego ojca nieboszczyka! Tu posypał się rzęsisty grat komplementów, jakich nigdy moje ucho nie słyszało. Filipika ta sprawiła potężne wrażenie na umysłach słuchaczów. Toukumbaj wypalił ją bowiem z całą energią i gestykulacją właściwą wielkim mówcom. Raz nawet przedrzeźniał Kojczubaja, jak on łasi się przed rosyjskimi urzędnikami i zakończył ją kilkakrotnym „O murdar, murdar, plugawcze!”, po czym odetchnąwszy nieco, obrócił się do ludu i rzekł: „Mówcież, jakie macie skargi na Bisekę?” A kiedy wszyscy milczeli, „Cóż to?” krzyknął. „Czy wam pyski teżkiem, gnojem pozalepiał Kojczubaj? Gadajcie!” Tu starszy wiekiem odezwał się: „My kontenci jesteśmy z Biseki i nie chcemy innego ilbilanczy.” Kojczubaj zaś, zgromiony piorunującym napadem stepowego trybuna, widząc, iż nikt nie podtrzymuje jego strony, rumienił się tylko, co chwila odstrzeliwając się nieustannym w ustach Kirgiza: „O ine ine sige im.” Zwycięstwo jednak przeciwnika jego nie było jeszcze zupełnym. Wkrótce bowiem na ten plac boju weszło z 50 Kirgizów, w liczbie których znajdowało się 3 starszyn ze stronnictwa Kojczubaja. Ci wszyscy rozwodzili się ze skargami na Bisekę. Powstał więc straszny hałas. Wszyscy razem wrzeszczeli, aż trzeba było wyprosić niesforne zgromadzenie za jurtę, gdzie pod gołym niebem utworzyło koło, w pośrodku którego zasiadł Wiktor, a obok niego ja, Mułła i Kanaj, który jako sąsiedzkiej włości naczelnik i mąż powszechnie szanowany, grał rolę pośrednika, usiłującego pogodzić zwaśnione umysły. Tu straszniejsza jeszcze zawrzała burza. Jedni krzyczeli, żądając utrzymania Biseki, a drudzy wrzeszczeli, domagając się nowego obioru. Gdy niepodobna było uciszyć wzburzonych fal tego morza i gdy naczelnicy partii oświadczyli, że nie wszyscy jeszcze Kirgizy są obecni, Wiktor odroczył posiedzenie do jutra, a tymczasem oni kazali zarżnąć po kobyle, każdy ze swojej strony. Mediator zaś używał wszelkich środków, aby ich zbliżyć ku sobie. Przytomny tej dyplomatycznej interwencji uwag Kirejewskiego rządcy, Toukumbaj znowu tak silnie powstał przeciw Kojczubajowi, że ten siadł przed nim, zdjął czapkę i prosił o przebaczenie. Resztę dnia i całą noc trwały szumne zgromadzenia i narady, już to pod namiotami, już po krzakach, à la belle étoile, pod gwiazdami. Nazajutrz zaledwie około południa można było zacząć posiedzenie, gdyż lud, pokrzepiony smacznymi kąskami biednych kobył, spał jak zabity. Utworzyło się znowu ogromne koło, lecz już z samych tylko stronników Biseki. Przewódcy bowiem przeciwnej partii, zmiarkowawszy, iż większość nie jest na ich stronie, postanowili wystąpić ze swymi skargami później osobno. Całe koło jednogłośnie wrzasnęło. My kontenci z Biseki, on nasz dobroczyńca, chcemy go mieć i nadal. A chociaż większa część ich figurowała na prośbie zaniesionej przeciw niemu, wszyscy jednak oświadczyli, że podpisy mimo ich wiedzy i woli uczynione zostały. Wezwany sztatssekretarz Kojczubaja, autor rzeczonej prośby, okropnie się zmieszał, gdy Tołkumbaj, wprowadziwszy go w koło, podprowadzał ku wielu Kirgizom i z groźną miną i zaiskrzonym od gniewu wzrokiem zapytywał: znasz ty tego? Znasz ty tego? A on nie tylko, że ich nie znał, lecz pierwszy raz w życiu widząc przedstawione sobie facjaty, nie mógł wymienić ich nazwisk. Biedak zapomniał w gębie języka, a gdy mu jeszcze Wiktor zrobił maleńką uwagę, że takowy jego postępek na zasadzie takiego to paragrafu prawa pachnie karabinem, który mu będzie trzeba dźwigać całe życie, ledwie zdobyć się mógł na tę słabą obronę, iż temu wszystkiemu winni starszyny, którzy mu podpisać prośbę i kłaść tamgi kazali. Biseke w upojeniu radości chodził w koło zgromadzonego ludu, ściskając ręce każdego, jak nie jeden nasz marszałek obwołany na drugie trzylecie. Kiedy się to działo, po drugiej stronie naszej jurty utworzyło się koło, czy raczej kółko, złożone z samych politycznych przyjaciół Kojczubaja. Na czele ich stał Erały, starszyna, zawzięty przeciwnik Biseki, młody i nadzwyczaj przystojny mężczyzna. Daremne wszakże były jego usiłowania, by ważniejszym jakim oskarżeniem, mają

stały. Kojczuba i zaczął pysznić się swoimi przodkami, przybrawszy czupurną minę pawia, chwalił się, iż wiele zrobił przysług paszy, cesarzowi, jak na przykład, że na zarzecznej stronie, gdzie zwykle koczuje, postawił młyn, że dawał siano kozackim koniom, że pomagał nieraz pieniędzmi wieśniakom i kozakom. Na takowe przechwałki, parsknąwszy od śmiechu, Bisekę rzekł: oj, Kojczubaju, ojciec twój jadł tezek rosyjski, a mój łapał i jadł surki. Dajmy więc spokój prochom naszych ojców, a pomówmy raczej o sobie. Kiedyś ty jeszcze był w pieluchach, ja kradłem już konie i u mnie je kradli. Mój ojciec nie miał nic, a ja mam teraz 1000 koni i kraść przestałem. Ale nabycie ich kosztowało mię dużo trudów, niebezpieczeństw i narażania życia. Kiedy ty, wożąc dla Rosjan sosnowe kłody, możeś zaledwie dostał gałęzią po twarzy, ja mój łeb 100 razy nadstawiałem żelazu. Nie w jednej byłem bitwie. Patrz na moje blizny, wszystkie od ajbałty, topora. Zasłużyłem sobie na sławę u Kirgizów i dzisiaj jestem ich naczelnikiem. Zapytaj na tej stronie Irtysza, kto silniejszy, kto śmielszy ode mnie. Twoje przysługi okazane paszy są śmiesznością. Jeżeliś młyn wybudował, sam masz korzyść z niego. Jeżeliś dał jakie 20 funtów siana dla kozackich koni, niewielka to szczodrota. A jeżeli robisz jakie przysługi Rosjanom, robisz obcym, którzy i od swoich mają pomoc. Ja zaś robię swoim, którym nikt nie pomaga. Tu, obróciwszy się ku nam, rzekł: widzicie mój lud, moich sankulotów obdartych, obszarpanych. Czy żyliby oni, gdyby nie ja? Widzieliście lud Kojczubaja, biedny, głodny, kto go karmi? Nikt. Zapytajcie, kogo chcecie od Semipałatyńska do Buchtarmy. Kto bij sekę? Wszyscy mię znają. Wszyscy powiedzą, że dostatkiem moim dzielę się ze swoimi. Mogą powiedzieć: bij sekę złodziej, ale powiedzą także: bij sekę poczciwy, bij sekę człowiek ludzki, dobroczynny. Osądźcież teraz, kto większą robi przysługę paszy. Czy ja, który mu płacę z 1000 koni, 350 rubli asygnacyjnych jesaku, czy ja, co karmię Kirgizów, którzy są jego poddanymi i dzięki mojej pomocy płacą mu także jesak, czy Kojczubaj swoim młynem i sianem? Zamilkł i tylko kilka o ine ine sige im, coraz słabiej rzuconych swemu przeciwnikowi, doleciało do naszych uszu. Lecz gdy ten, Kojczubaj, odezwał się, że i on, jak to mówią, nie wyleciał sroce spod skrzydła, że on bywa w gościach u kozackiego pułkownika, że go dobrze przyjął jenerał, że ma od księcia w podarunku fajkę z cybuchem. Bisekę przerwał mu z zapałem: ściskaj się, obejmuj, brataj z twoimi pułkownikami, jenerałami, książętami. Ja jestem Kirgiz i chcę nim być zawsze. Nareszcie, obróciwszy się do Wiktora, rzekł: ty, albo mi wypuść krew, tak ażeby żadna kropla nie została w żyłach, albo zedrzyj skórę z Kojczubaja, tak ażeby na niej sierść nie rosła, inaczej nigdy nie będzie ładu. Po tej energicznej perorze, ugruntowanej na niepochlebnym wcale dla mego towarzysza przypuszczeniu, że można jego trybunał zamienić w warsztat katowski, kanaj poważnym głosem przemówił: słuchajcie, ja nie jadłem nigdy barana u ciebie, Bisekę. Nie ugaszczałeś i ty mnie w swojej jurcie, Kojczubaju. Jestem tylko jako sąsiad życzliwy wam obu i pragnę waszej zgody. Czego się kłócić? Wasza kłótnia przywiedzie was do skuby. Korzystając z okoliczności, Wiktor przytoczył im powiastkę o umierającym ojcu, który, przywoławszy swoich synów, dawał każdemu z nich z osobna po pałeczce do łamania, co oni z łatwością uskutecznili. Lecz kiedy później dał im kilka razem, żaden z nich złamać nie mógł i z tej powiastki wyciągnął sens moralny. Barwa jej w duchu azjatyckim wielkie wrażenie zrobiła na Kirgizach.
Przymówienie się

0: Wiktora przyjęli z aplauzem, krzycząc: Barekiełdy, brawo, chwała! A Biseke, chcąc zapewne w podobnym guście wystąpić, powolnym głosem rzekł: Ja i Kojczubaj zarzuciliśmy każdy swą wędkę do studni. Obaj siedzimy teraz nad jej brzegiem. Czas pokaże, kto z nas wyciągnie szczupaka. Na pytanie nasze, co ma znaczyć ta studnia i wędka, odpowiedział: Studnią jesteś ty, półkundyku, pułkowniku, bo tak Wiktora tytułują Kirgizy, a wędką pograniczny naczelnik. Jakkolwiek ta alegoria wydała mi się zanadto ciemną i głęboką, może dlatego szczególniej, żem nigdy w studni nie widział szczupaka, dziwnie wszakże podobała się słuchaczom. Obsypali ją oznakami swego zadowolnienia i mówca, wracając na swoje miejsce, miał zaszczyt, równie jak Louis-Adolphe Thiers lub François Guizot po zejściu z trybuny, otrzymać powinszowania nie tylko swoich zwolenników, ale i opozycji. Myślałem, że już koniec sprawie, gdy wtem z płaczem, jękiem i rozczochranymi włosami wpadła do jurty stara Kirgiska, straszna jak megiera, zanosząc skargę na Bisekę, iż robotnik jego bajżan z natchnienia swego pana porwał jej wśród dnia białego saukele, stożkowe nakrycie głowy i fanzową, jedwabną koszulę. Dla przekonania się o rzeczywistości tej skargi wprowadziliśmy kilkudziesiąt Kirgizów, w liczbie ich posadziwszy bajżana, i wezwaliśmy ją, ażeby go ukazała. Baba nasza, obszedłszy kilka razy koło, wybrała kogo innego, wcale niepodobnego do bajżana, mówiąc wszakże: oto jest bajżan, który mnie ograbił. I gdy tę wiedźmę wszyscy, a nawet acz z wielkim swoim upokorzeniem przeciwnicy Biseki zapewniali, że się myli, usprawiedliwiała się tą dziwną racją, iż musiał przemienić hałat, kiedy go poznać nie mogła. Biseke chciał jeszcze dowodzić, że baba ani saukele, ani fanzy nie posiadała, lecz nie miał zręczności popisać się ze swoją elokwencją, albowiem skonfundowana baba opuściła forum, narzekając na niesprawiedliwość ludzką. Kiedy więc i ten środek, użyty jak widać tylko na zasadzie, gdzie diabeł nie może tam poślij babę, nie mógł obwinić Biseki, Kojczubaj uroczyście oświadczył, iż na znak zgody chce z nim zamienić swój hałat. Na jakową propozycję, gdy przystał i Biseke, oba zrzucili z siebie hałaty i ten szczególny traktat przymierza, cisnąwszy na nasze głowy, prosili, abyśmy go przyjęli na pamiątkę tak ważnej chwili. Lecz kiedyśmy się wymówili od spełnienia ich prośby artykułem prawa o wziatkach, łapówkach, każdy z nich włożył na siebie hałat swego przeciwnika i owa walka stronnictw skończyła się na tym, iż dwaj naczelnicy częstowali się kumysem z jednego naczynia i znowu dwie biedne klacze padły pod rzeźniczym nożem dla ugoszczenia zgłodniałej gawiedzi. My zaś, opisawszy całą historię, przedstawiliśmy ją po pariatku. Kto wyciągnie szczupaka, zdaje się rzecz niewątpliwa. Tymczasem, dla dopełnienia twego wyobrażenia o moich bohaterach, przytoczę jeszcze kilka szczegółów, które zarazem ukażą ci niektóre rysy z kirgiskiego życia. Biseke i Kojczubaj, jako kurdasy, to jest rówieśnicy, jednolatki, byli kiedyś wielkimi przyjaciółmi i nieraz w młodości jeździli razem na barantę, kradzież koni. Kurdasom wolno jest gadać nawzajem wszelkiego rodzaju głupstwa, za które żaden obrażać się nie ma prawa. Lecz gdy ambicja wlazła im obydwom w głowę i każdy z nich zapragnął być rządcą włości, nienawiść zapaliła swoją pochodnię w braterskich dotąd sercach do tego stopnia, że gdy raz spotkawszy się ze sobą jeden drugiemu nie szczędził kolących słówek, Kojczubaj, niepomny na przywilej kurdasostwa, rozdarł go, płatnąwszy w łeb Bisekę ajbałtą. Biseke spadł z konia, ale powstawszy, zbroczony we krwi, zaprzysiągł zemstę, której skutków niejednokrotnie już doznał jego przeciwnik i która, pomimo dzisiejszej zamiany hałatów, wyda zapewne przy najmniejszym zdarzeniu krwawe swoje owoce. Tym bardziej, iż obadwa są dumni i gwałtownego charakteru. Biseke opowiadał nam, że mając lat 16, gdy kradł jeszcze konie, jak to robią wszyscy jego ziomkowie za młodu, poczytując to sobie za rodzaj odznaczenia się i ćwiczenia w rycerskim rzemiośle, złapany został wśród cudzego tabunu. Przywiązany potem, czy raczej rozpięty na kieregach jurty, tak był zbity z przodu i z tyłu, iż nie wyobraża sobie, aby kogo kiedy okropniej bito i nie pojmuje, jakim cudem Allah zostawił go przy życiu. Pomimo jednak tej operacji, szerokiej rany, jaką mu zadał Kojczubaj i mnóstwa blizn świadczących o jego potyczkach, na stepie zdrowie jego nie tylko nie szwankowało, lecz owszem, siły całe rozwinęły się do tego stopnia, że słynie za Herkulesa w ajaguskim okręgu. Straszne to kiedyś będzie jego spotkanie z Kojczubajem, zwłaszcza, że ten lew umie czasami przyczaić się lisem. Jakoż mówił nam, że pewnego razu przyjechało do niego dwóch Kirgizów z żądaniem, aby im wynagrodził za 10 koni ukradzionych. On, jak twierdzi, czując się w tym razie niewinnym, nie chciał płacić za cudzą kradzież. Ci, widząc jego upór, zaproponowali mu, aby jechał z nimi na dżugunę, to jest sąd bijów. Niewinny mój baranek chętnie zgodził się na to, ale powiada: pomyślałem sobie, dam ja wam dżugunę. Siadł na koń i wziąwszy ze sobą towarzysza, wyruszył w drogę. Lecz jadąc, mimo mogiły sławnego niegdyś bija Tana, na którego mądrych i sprawiedliwych wyrokach wszyscy przestawali, wstrzymał konia, zsiadł i wszedłszy na mogiłę, wezwał jednego z obżałowanych, aby mu podał swą rękę, co w duchu kirgiskich zwyczajów miało znaczyć, iż wzywa go, aby uroczyście przysiągł nad martwymi zwłokami leżącymi pod nimi, iż on w istocie, a nie kto inny, ukradł konie u niego. Głupi Kirgiz dał się uwieść temu zaproszeniu, podał mu rękę, którą Biseke, ścisnąwszy w swoje żelazne kleszcze, kazał tymczasem towarzyszowi swemu łupić go kamczą, bizunem. Na wrzaski jego pozostały na koniu Kirgiz drapnął z placu, co mu się stało, a zbity na gorzkie jabłko oskarżyciel Biseki na wieki zapomniał o dżugunie i swych 10 koniach. Lecz dosyć już nieskończonej gawędy, którą pisać muszę na kolanach, jak wódz redagujący swój raport z pola bitwy. Nieprzywykły do tego nowego dla mnie stolika, czuję się zmęczonym, jak kanaj, kiedy wysiadł z naszego powozu. Muszę pokrzepić siły spoczynkiem, a zatem bądź mi zdrów. I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy listów i dzienników napisanych przez Adolfa Januszkiewicza w 1846 roku podczas podróży po kirgiskich stepach. Audycję przygotowała Barbara Kendys, tekst czytała Urszula Włodarska, a zrealizował Artur Bartkowski. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: 领军莫化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，不停地一声追响，坚持

그대로 가시네.

Kill me, Tara, Tara, Tara, Tara! Ahmed!

此带我们如今无尽的要和一点守得生存比现场很大或是比多多把手拉着满哈无尽带我们

go. Come on. Let me go. Are you ready? Show me.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

让我想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方。

Tu Radio Dimash. Rozpoczynamy drugi odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem. Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. W pierwszym odcinku patrzyliśmy na Kazachstan jako na kraj wielu narodów. Ogromną przestrzeń, w której od pokoleń mieszkają także Polacy. Mówiliśmy o tym, że kiedy polski słuchacz słyszy słowo Kazachstan, często myśli o stepie, o Astanie, o Almaty, o niezwykłym głosie Dimasha Kutajbergena. Rzadziej myśli o rodzinach, które na tej ziemi zachowały polskie nazwiska, polską pamięć, czasem katolicką modlitwę, czasem tylko opowieść o przodkach. Dziś cofniemy się dalej, zanim pojawią się sowieckie deportacje lat 30. i 40. XX wieku. Zanim całe rodziny zostaną przymusowo wywiezione na kazachski step. Zanim Kazachstan stanie się drugim, nie zawsze wybranym domem tysięcy Polaków. Byli tu inni. Zesłańcy epoki carskiej. Jeńcy, żołnierze wcielani do obcego wojska. Powstańcy, podróżnicy, badacze i poeci. Ludzie, którzy często nie planowali tej podróży, ale właśnie przez nią stali się jednymi z pierwszych polskich świadków kazachskiego świata. Ten odcinek nosi tytuł Pierwsi na stepie. Zesłańcy, podróżnicy, badacze. Kiedy mówimy o Polakach w Kazachstanie, bardzo łatwo zaczynamy od roku 1936. I słusznie, bo to rok przełomowy. Wtedy deportacje sowieckie uderzyły w polskie rodziny z terenów wschodniej Ukrainy i Białorusi. To właśnie tamten dramat w dużej mierze stworzył współczesną polską diasporę w Kazachstanie. Ale jeśli zaczniemy tylko od 1936 roku, zobaczymy historię prawdziwą, lecz niepełną. Bo polskie ślady na kazachskim stepie są znacznie starsze. Sięgają czasów, gdy Kazachstan był włączony w imperialną przestrzeń Rosji, a Polacy po kolejnych klęskach, wojnach i powstaniach trafiali daleko od domu. Czasem jako jeńcy. Czasem jako zesłańcy. Czasem jako ludzie pod nadzorem, czasem jako żołnierze, którym kazano służyć w armii państwa zaborczego. W tej historii jest więc przymus, jest kara, jest wygnanie. Ale jest też coś jeszcze. Spotkanie. Spotkanie z krajem, którego większość Polaków wcześniej nie znała. Z bezkresem stepu, z koczowniczym rytmem życia, z jurtą, dymem unoszącym się z otworu w jej dachu, stadami koni i wielbłądów, z kumysem, z pieśnią akynów, z językiem, którego brzmienie musiało wydawać się obce i fascynujące jednocześnie. Historyk Antoni Kuczyński, pisząc o polskich związkach z Kazachstanem, zwraca uwagę na rzecz bardzo ważną. Te kontakty nie były dobrowolne. Wyrastały z dramatycznej historii polsko-rosyjskiej, a jednak nie można ich sprowadzać wyłącznie do martyrologii. Z tych zesłańczych dróg wyrosły także obserwacje etnograficzne, opisy przyrody, badania geograficzne, działalność lekarska, oświatowa i gospodarcza. Innymi słowy, Polacy byli na stepie ofiarami historii, ale nie byli wyłącznie biernymi świadkami własnego losu. To właśnie napięcie będzie osią naszego dzisiejszego odcinka. Jak opowiadać o ludziach, którzy znaleźli się w Kazachstanie nie z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa, opisy, wiersze, prace i wspomnienia? Jak nie zamienić ich cierpienia w suchą notatkę historyczną, a jednocześnie nie pominąć tego, że ich obecność stała się częścią polsko-kazachskiej historii? Wyobraźmy sobie człowieka,
który opuszcza ziemię rodzinną nie dlatego, że chce zobaczyć świat, ale dlatego, że świat został mu odebrany. Nie kupuje biletu, nie wybiera trasy, nie planuje podróży. Idzie, jedzie, maszeruje tam, gdzie kieruje go cudza decyzja. Rozkaz, wyrok, przymus wojskowy, kara za udział w konfederacji, powstaniu, ruchu niepodległościowym albo politycznym. Tak wyglądał początek wielu polskich dróg na wschód. W drugiej połowie XVIII wieku konfederaci barscy, później uczestnicy powstania kościuszkowskiego, potem powstańcy listopadowi i styczniowi, a jeszcze później przedstawiciele ruchów społecznych i politycznych, wszyscy oni w różny sposób trafiali w głąb Imperium Rosyjskiego. Dla jednych celem była Syberia, dla innych Orenburg, obszary nad Irtyszem, północne rejony dzisiejszego Kazachstanu, okolice twierdz, garnizonów, osad wojskowych i administracyjnych. Nie zawsze sam Kazachstan był wtedy jasno rozumiany jako osobny kraj w naszym współczesnym sensie. W polskich relacjach pojawiały się określenia związane ze Syberią, stepem, Kirgizami, bo tak w dawnej terminologii rosyjskiej i europejskiej często nazywano Kazachów. Z liniami wojskowymi, z rzeką Irtysz, z Orenburgiem, z Semipałatyńskiem. Granice polityczne i nazwy zmieniały się, ale doświadczenie pozostawało podobne. Człowiek z Europy Środkowej trafiał w przestrzeń, która wydawała się bezkresna, surowa i kulturowo odmienna. W tym miejscu warto zatrzymać się przy jednym słowie – step. Dla Kazacha step był przestrzenią życia, pasterstwa, drogi, sezonowej wędrówki, rodzinnej pamięci. Dla polskiego zesłańca mógł być najpierw przestrzenią obcości, pustki, lęku, oddalenie od domu. Ale z czasem ten sam step stawał się także przestrzenią obserwacji. Człowiek zaczynał zauważać rytm życia miejscowych społeczności, zależność od pogody, trawy, wody, stad, od konia i od drogi. Polska obecność w Kazachstanie zaczynała się więc od przemocy imperium. Ale w tej przemocy pojawiał się paradoks. Imperium, chcąc ukarać jednych ludzi i podporządkować innych, doprowadzało do spotkania kultur. Polacy poznawali Kazachów, Kazachowie spotykali Polaków. I choć żadna ze stron nie wybierała w pełni warunków tego spotkania, ono pozostawiło ślady w pamiętnikach, wspomnieniach, w badaniach i w literaturze. Dzisiejsza audycja nie jest opowieścią o jednym bohaterze. To raczej galeria głosów i spojrzeń. Niektóre nazwiska są lepiej znane badaczom, inne brzmią dziś niemal zapomnianie. Ale każdy z nich odsłania fragment większego obrazu. Polacy na stepie nie tylko cierpieli, ale także patrzyli, notowali, uczyli się, porównywali, czasem zachwycali, czasem nie rozumieli. I właśnie dlatego ich relacje są tak cenne.

Jednym z najwcześniejszych polskich świadków kazachskiego świata był Karol Lubicz Chojecki, konfederat barski, autor wspomnień wydanych pod koniec XVIII wieku. Jego pobyt wśród Kazachów nie był długi. Nie był to podróżnik w nowoczesnym sensie, który wyjechał badać obcą kulturę. Był człowiekiem wciągniętym w wir historii, wcielonym do rosyjskiego wojska jako jeniec. A jednak to właśnie on zostawił jeden z pierwszych polskich opisów koczujących po stepie Kazachów. Co zobaczył? Przede wszystkim partnerstwo i ruch. Ludzi, których życie zależało od tego, gdzie znajdzie się trawa dla stad. Jurty, które można było rozłożyć i przenieść. Odzież dostosowaną do warunków stepu. Jarmarki, na których pojawiali się kupcy. Wnętrze jurty, jej układ, konstrukcję, domowe sprzęty, naczynia, kocioł, w którym gotowało się mięso. To są szczegóły bardzo proste, a jednocześnie bezcenne. Bo wielka historia często zostawia daty, nazwiska dowódców i nazwy bitew, a codzienne życie przechowuje się właśnie w takich obrazach. Jak wygląda dom, co się dzieje, jak się ogrzewa, gdzie śpią domownicy, gdzie stoi naczynie, którędy wychodzi dym. Wyobraźmy sobie, że kamera powoli wchodzi do jurty. Nie dosłownie, bo nie mamy nagrania z XVIII wieku, ale w wyobraźni. Okrągła przestrzeń, drewniany szkielet, wojłok, środek, w którym pali się ogień, otwór u góry, przez który uchodzi dym, naczynia, skóry, sprzęty potrzebne w drodze. Wszystko podporządkowane temu, że dom ma być jednocześnie schronieniem i czymś, co można przenieść. Dla polskiego szlachcica czy żołnierza taki dom mógł być zaskoczeniem. Dla Kazacha był oczywistością. Genialną odpowiedzią na warunki stepu. I tu pojawia się coś bardzo ważnego. Opis obcej kultury mówi nie tylko o tej kulturze, ale też o autorze opisu. Pokazuje, co go zdziwiło, co wydawało mu się warte zanotowania, co uznawał za inne od własnego świata. Podobne obrazy pojawiają się później u innych Polaków. Melchior Witkowski, uczestnik powstania kościuszkowskiego, który także zetknął się z północnymi rejonami Kazachstanu, pisał o przejściu przez Irtysz, o wejściu w stepy, o stadach wielbłądów. W jego relacji pojawiają się informacje zbliżone do tych, które znajdujemy u Chojeckiego. Tryb życia, ubiór, pożywienie, zwierzęta, napój z koblego mleka. Dziś takie opisy możemy czytać dwojako. Z jednej strony, jako dokument epoki, obciążony językiem, kategoriami i ograniczeniami swoich czasów. Z drugiej, jako początek polskiego zainteresowania kulturą kazachską. To zainteresowanie nie rodziło się w bibliotece, lecz w drodze. Nie w bezpiecznym gabinecie, lecz na szlaku człowieka, którego los rzucił w obce miejsce. Właśnie tu zaczyna się polsko-kazachski wątek, który będzie wracał przez cały XIX wiek. Zesłanie jako kara, ale także zesłanie jako niechciana szkoła patrzenia. Polacy uczyli się stepu, a potem, często nieświadomie, uczyli innych Europejczyków patrzeć na Kazachstan. W polskich losach na wschodzie powtarza się pewien paradoks. Państwo rosyjskie chciało odsunąć ludzi niewygodnych daleko od centrów politycznych, od Warszawy, Wilna, Krakowa, od środowisk, w których mogli oddziaływać na innych. Ale wielu z tych zesłańców miało wykształcenie, ciekawość świata, umiejętności zawodowe, znajomość języków, nawyk czytania i pisania. Gdy trafiali w nowe miejsca, zaczynali obserwować,
badać, notować, organizować, uczyć, budować. Nie idealizujmy tego obrazu. To nie była romantyczna wyprawa z notesem i zachwytem w oczach. Była bieda, nadzór, upokorzenie, samotność, choroby, oddalenie od rodziny. Były miejsca, z których nie można było wyjechać. Byli ludzie złamani. Ale obok tego była praca. I z tej pracy powstawał wkład, który Kuczyński nazywa wkładem w poznanie i zagospodarowanie Kazachstanu. Etnografia, folklorystyka, geografia, geologia, oświata, kultura, a nawet działalność lekarska. Warto usłyszeć w tym sformułowaniu dwa słowa: poznanie i zagospodarowanie. Poznanie, bo Polacy opisywali świat, do którego trafili. Zagospodarowanie, bo część z nich uczestniczyła w budowaniu dróg, mostów, osad, administracji, szkolnictwa, medycyny. Jedni zostawiali teksty, inni konkretne działania. Jedni opisywali jurtę i step, inni leczyli miejscową ludność, pracowali jako specjaliści, mierniczy, inżynierowie, nauczyciele czy urzędnicy. W tym miejscu trzeba zachować równowagę. Nie chodzi o to, żeby opowiadać historię imperialną w tonie Europejczycy przyszli i cywilizowali step. To byłaby perspektywa fałszywa i kolonialna. Kazachowie mieli własną kulturę, własną organizację życia, własną pamięć, własne formy wiedzy dostosowane do stepu. Chodzi raczej o to, że Polacy sami, będąc ofiarami imperialnego przymusu, znaleźli się w świecie, który Rosja również próbowała podporządkować. I w tym świecie wchodzili w relacje. Czasem jako obserwatorzy, czasem jako urzędnicy imperium, czasem jako lekarze czy nauczyciele, czasem jako ludzie równie niechciani przez władzę jak ci, których spotykali. To sprawia, że polska obecność w Kazachstanie jest trudna do prostego opisania. Nie mieści się w jednym zdaniu. Polacy byli zesłańcami, ale niektórzy stawali się częścią struktur rosyjskich. Byli ofiarami, ale czasem uczestniczyli w procesach modernizacji prowadzonych przez imperium. Byli obcy, ale nawiązywali więzi. Patrzyli na Kazachów z zewnątrz, a jednak właśnie dzięki nim pewne elementy kazachskiej kultury trafiły do polskiej i europejskiej świadomości. Może dlatego ta historia jest tak ważna dla Radia Dimasz i dla naszego fanklubowego spojrzenia na Kazachstan. My także patrzymy z zewnątrz. Zachwycamy się muzyką, głosem, kulturą, gościnnością, obrazem stepu. Ale jeśli chcemy patrzeć uczciwie, musimy wiedzieć, że między Polską a Kazachstanem jest nie tylko fascynacja. Jest też trudna pamięć. Są dawne zesłania, są losy ludzi, którzy nie przyjechali tam jako turyści. I są ślady spotkania kultur, którego nie można sprowadzić ani do cierpienia, ani do zachwytu.

Step w polskiej wyobraźni ma szczególne miejsce. Jest przestrzenią oddalenia, ale także przestrzenią wolności. W literaturze romantycznej Bezkrest często uruchamia wielkie emocje. Tęsknotę, samotność, marzenie o powrocie, poczucie miłości człowieka wobec natury. Dla Zesłańca step mógł być więzieniem bez murów, ale paradoksalnie mógł też dawać poczucie oddechu, którego nie dawała twierdza, koszary czy policyjny nadzór. W opowieściach o polskich związkach z Kazachstanem pojawia się także Gustaw Zieliński, poeta i zesłaniec. Jego kazachskie inspiracje są przykładem tego, jak doświadczenie stepowego świata przenikało do polskiej literatury. W poetyckiej wyobraźni pojawiały się ały, kumys, jurty, wędrówki, jeźdźcy, szamani, tajemniczość stepu. Oczywiście był to obraz przetworzony przez romantyczną konwencję. Nie czysty dokument etnograficzny, ale literacka wizja. Mimo to ważna, bo pokazywała, że kazachski świat zaczynał istnieć w polskiej kulturze nie tylko jako miejsce wygnania, lecz także jako przestrzeń poetycka. Warto tu jednak znów zauważyć. Romantyczne widzenie stepu było piękne, ale bywało też uproszczone. Kazach nie był tylko symbolem wojności. Był człowiekiem konkretnej kultury, konkretnej rodziny, konkretnego sposobu życia. Jego świat nie istniał po to, by polski poeta mógł lepiej opisać własną tęsknotę. Dlatego dzisiaj czytamy te teksty z podwójną świadomością jako ślady fascynacji i jako dokument ograniczeń dawnego spojrzenia. A jednak nie można odmówić tym relacjom znaczenia. Dzięki nim polski czytelnik XIX wieku mógł po raz pierwszy usłyszeć o stepowym życiu nie tylko z rosyjskiego raportu, lecz z polskiego świadectwa. Mógł zobaczyć jurtę, stado, drogę przez Irtysz, postać Akyna, pieśń, konie, wielbłądy. Mógł odkryć, że daleko na wschodzie istnieje świat nie mniej złożony niż jego własny. I tu dochodzimy do sedna dzisiejszej audycji. Polskie spotkanie z Kazachstanem nie zaczęło się od turystycznej ciekawości. Zaczęło się od przymusu. Ale z czasem ten przymus wydał owoce, których imperium być może wcale nie planowało. Opisy, pamiętniki, badania, poezję, mosty kulturowe. Niektóre krzywe, niektóre niepełne, niektóre obciążone epoką, ale jednak mosty.

Kiedy dziś patrzymy na Kazachstan przez muzykę Dimasza, przez współczesne miasta, przez obrazy stepu i gościnności, łatwo zapomnieć, że polsko-kazachskie związki mają ponad 200-letnią głębię. Nie są tylko historią deportacji XX wieku. Nie są tylko współczesną sympatią fanów do kazachskiego artysty. Są znacznie bardziej złożone. W tej historii są konfederaci barscy, powstańcy, zesłańcy, żołnierze wcieleni do obcej armii, poeci, lekarze, nauczyciele, badacze. Są ludzie, którzy przeszli przez step z lękiem i tacy, którzy zaczęli go opisywać z zachwytem. Są notatki o jurtach, o pasterstwie, o stadach wielbłądów, o kumysie, o jarmarkach, o życiu w rytmie trawy i wody. Są też drogi, mosty, osady, szkoły, biblioteki, działania praktyczne, które zostawiły ślad w historii regionu. Ale nie możemy zakończyć tego odcinka w tonie spokojnej ciekawostki, bo na tym wszystkim wisi cień przymusu. Polacy znaleźli się na stepie dlatego, że imperium karało, przesuwało ludzi, rozbijało wspólnoty i używało odległej przestrzeni jako narzędzia kontroli. Kazachowie także doświadczali przemocy imperium, podporządkowania, pacyfikacji i późniejszych tragedii epoki sowieckiej. Dlatego spotkanie Polaków i Kazachów dokonywało się nie w próżni, lecz w cieniu wielkiej polityki. W kolejnym odcinku z naszego cyklu przejdziemy do daty, która dla współczesnych Polaków w Kazachstanie ma szczególne znaczenie. Do roku 1936. Do deportacji, która nie dotyczyła już pojedynczych zesłańców, poetów czy powstańców, ale całych rodzin. Do pociągów, które wywoziły ludzi w nieznane. Do początków historii, z której wyrosły polskie wsie, polskie wspomnienia i polska pamięć w Kazachstanie. Dziś zostawiamy słuchacza z obrazem stepu. Z jednej strony przestrzeni kar i oddalenia, z drugiej przestrzeni spotkania, poznania i pamięci. Bo między Wisłą a stepem prowadzi nie jedna droga, ale wiele dróg. Niektóre były przymusowe, niektóre bolesne, niektóre twórcze. Wszystkie razem tworzą historię, którą warto opowiadać dalej.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌

该是你，不该是梦。可是 rire, 可是 pleurer

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Dimasz. W kolejnym wydaniu audycji z cyklu Historia jednej piosenki wita Was Alicja Szczygieł. Dzisiejszy wieczór poświęcony będzie utworowi Kairon Elim. Do audycji wprowadziła Was już Olga Popowa swoją aranżację utworu, o którym Wam dzisiaj opowiem. Myślę, że wszyscy doskonale znają tą rosyjską pianistkę mieszkającą w Czarnogórze. Na swoim kanale prezentuje ona covery Dimasza i innych artystów, do których pisze również nuty. Od niedawna współpracuje także z naszym chórem The Voices, aranżując i akompaniując jemu w utworze Mahabad Birmahan i Ikanaide. Zanim jednak wrócimy do utworu Kairon Elim, chciałabym przypomnieć, że Wy również uczestniczycie w tworzeniu naszego radia. To dzięki Waszemu wsparciu rozwijamy się i działamy. Utrzymujemy się z dowolnych wpłat oraz darowizn, dlatego będziemy wdzięczni za każdą wpłaconą przez Was kwotę. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia i systemu Patronite znajdziecie na stronie naszego radia. A teraz powróćmy do dzisiejszego utworu.

0: Za oknem piękna wiosna. Nasze serce raduje śpiew ptaków, roślinność pięknej soczystej zieleni i kwiaty we wszystkich kolorach tęczy. Zaczynamy planować wakacyjne podróże, spotkania z przyjaciółmi czy wyjazdy na koncerty Dimasza i innych lubianych artystów. I aż trudno uwierzyć, że zaledwie 3-4 lata temu nie mogliśmy sobie na to pozwolić. COVID-19 zawładnął naszym życiem, zabierając zdrowie, bliskich i wiele drobnych codziennych radości. Te czasy już zawsze będą kojarzone ze strachem, samotnością i izolacją społeczną. Tamte trudne dni, gdy w Kazachstanie wirus zbierał największe żniwo, przyczyniły się do powstania Kajran Alim. Pewnego lipcowego poranka napływające informacje o kolejnych ofiarach choroby natchnęły Renata Gajsina do skomponowania tej przejmującej melodii, do której słowa napisał Oral Baysengir i Daniyar Aldabergen. To szczególne dzieło z przesłaniem, podtrzymujące na duchu, dające nadzieję. Posłuchajmy tej pierwszej wersji utworu w aranżacji Irlana Bekczurina, która wraz z teledyskiem pojawiła się na kanale Dimasza 9 sierpnia 2020 roku. Modala,
1: tört kolan genç gönjirin aydan, altay men atrav şeyh beneli, Alattau men sararka dövrümnün dövrünü bolgan jerimnin kendigin aytam. Alkalı göçtü bastagan türkü dünyasının besbe oğuzdan aytam. Tam tıras dünya, demin dışına jutpa. Талас пен тартыстың аламан бәйгесінде шабандап қалмаған ұрпағың бар. Құбылған дүниенің құйтырғы қалаға қаздырад алмаған, тоздырад алмаған мінезі мәрт, көңілі шомарт, тархан есі бар. Олы даланың бөгділер біле бермейтін, өзгілер де сезе бермейтін киесі бар.

Kajran Elim Dimasz nie prześlizguje się między swoimi zakresami i nie ma na sobie oszałamiającego kostiumu, gdyż to pokorna modlitwa płynąca z głębi serca. Dzieli się z nami swoimi przeżyciami, niepokojem o los ojczyzny, świata i ludzi żyjących w trudnych i niespokojnych czasach. Dopełnieniem jego ekspresyjnego głosu jest teledysk wymyślony i wyreżyserowany przez samego artystę i operatora Azamata Dulatowa. Wykorzystano w nim malownicze miejsca regionu Aumaty, które doskonale wyrażają nastrój i treść piosenki, a korekcja kolorów zastosowana w klipie i efekty specjalne dodatkowo potęgują ten emocjonalny przekaz. Cała ekipa, od makijażystów po operatorów i reżyserów, z wielkim zaangażowaniem podeszła do tego projektu, który został zrealizowany w bardzo krótkim czasie. Utwór skłania nas do refleksji nad naszym stosunkiem do ziemi, do historii i drugiego człowieka. Sceny batalistyczne udostępnione przez Kazach film przypominają, że nasi przodkowie również walczyli o przetrwanie i wolność. Czy we współczesnym świecie jest inaczej? 2 lata temu pod wpływem przerażających informacji napływających z Ukrainy, Anar Kazet Omirzak, Kazaszka mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, inspirując się utworem Dimasza, zadedykowała swoją wersję Karyan Elim niewinnym ofiarom tego konfliktu. Jej tekst różni się od oryginału, ale przesłanie jest podobne, mówiące, że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi tej ziemi.

Karen Elim zachwyca, wzrusza i inspiruje. Utwór Dimasza wybrał również młody łyżwiarz figurowy Jan Vulcain z Francji. W sierpniu 2021 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów w jeździe figurowej na lodzie wykonał swój program właśnie do tej piosenki. Sportowiec zainteresował się twórczością Dimasza dzięki tragicznie zmarłemu łyżwiarzowi Denisowi Ten, przyjacielowi artysty. A za chwilę usłyszycie innego, niezwykle utalentowanego młodego człowieka i jego wersję Karen Elim. Aleksander Wolokitin jest uczniem szkoły muzycznej w mieście Temirtau w Kazachstanie. Zajmuje się muzyką klasyczną, ale w wolnym czasie ze słuchu tworzy covery fortepianowe swoich ulubionych piosenek. Posłuchajmy teraz Karen Elim w aranżacji Aleksandra Wolokitina.

A teraz pragnę przedstawić Wam urodzonego w 2010 roku kolejnego nastolatka z Kazachstanu. To Dawid Czarlin, uczestnik festiwalu Bakety Bala w 2022 roku i uczestnik konkursu Eurowizji Junior również w 2022 roku, który odbywał się w Erywaniu. Poza śpiewaniem Dawid lubi taniec, podróże, narty, tenis i szachy. Mieszka w Almaty i chociaż ma zagraniczne korzenie, to jak twierdzi, duszę ma kazachską.

Wysłuchaliśmy już dzisiaj premierowego wykonania Kajran Elim Dimasza. Za chwilę przypomnę Wam koncertową wersję tego utworu. Wersję, która dla mnie jest wyjątkowa. To Kajran Elim z niezapomnianego koncertu w Pradze. Myślę, że to jeden z jego najlepszych koncertów, na którym byłam. Dimasz był bardziej radosny, wyluzowany, żartował, dużo biegał, a nawet wspinał się na rusztowania. Kajran Elim z Pragi, a szczególnie fragment jego wokalizy z Kobyzem, był niezwykle poruszający. Zaśpiewany delikatnie i przejmująco, miał w sobie wielką moc. Dimasz chyba nigdy wcześniej nie śpiewał tego utworu tak żarliwie, jak zaśpiewał w Pradze. Posłuchajmy.

Wspomniany wcześniej kobys od starożytności był świętym instrumentem, zwierciadłem ludzkiej duszy. Solówki Olżasa Kurmanbeka, grane na kobyzie, sprawiają, że nasze serca i dusze płaczą, jakby ten instrument był głęboko w nas zakorzeniony. Jednym z najbardziej charakterystycznych i chwytających za serce momentów Kaira Nelim jest właśnie partia zagrana na kobyzie, która nadała melodii własne, niepowtarzalne brzmienie. Skrzypce, podobnie jak kobys, potrafią ścisnąć nasze serca do bólu i przeniknąć do każdej komórki naszego ciała. Posłuchajmy na zakończenie ostatniego coveru Kaira Nelim, tym razem zagranego na skrzypcach przez Shang Shen z San Diego. Ciekawa jestem, czy jej aranżacja będzie dla Was równie intensywna emocjonalnie.

0: Być może teraz, kiedy słuchamy Kajran Elim, w każdym z Was na nowo rozpalają się emocje. I być może wracacie do czasów kwarantanny i strachu o bliskich. A może teraz, po latach, utwór ten jest dla Was pełną nadziei i troski iskrą, która daje siłę w ciężkich chwilach. Opowiedzcie nam o tym w komentarzach i podzielcie się swoimi wspomnieniami z Kajran Elim. I na tym kończymy dzisiejsze spotkanie z historią jednej piosenki. Do usłyszenia w kolejny czwartek o 21:00. Powtórek dzisiejszej audycji możecie posłuchać już za parę godzin o północy, następnie w piątek o 22:00, w niedzielę o 21:00, w poniedziałek o 4:00 rano i we wtorek o godzinie 10:00. Od przyszłego czwartku zapraszam na cykl powtórkowy dzisiejszej audycji w stałych godzinach programowych. A za 2 tygodnie, w czwartek o godzinie 21:00, zapraszam na nową historię jednej piosenki. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyła Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała Alicja Szczygieł i Sylwia Nawrocka, prowadziła Alicja Szczygieł, wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

0: 领军莫化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知